osianku pięknie miau. W klejanku to jest twój osud i jako sud. Ani fraski na brzysie kula. Ty jak kobliżek doufam, że budeś lautko moje. Doufam, że budeś uspokojony.